0: Cały czas to Oscar Sims. Może akurat teraz to nie jest dobry czas na spacer, ale wiadomo, i chciałbym przypomnieć, że krótki nawet spacer to jest dobry sposób na reset głowy. Potwierdzają nie tylko brytyjscy naukowcy. No to jutro wieczorem, gdzie się spotykamy? Oczywiście w parku, na spacery i na wieczór za chwilę w RMF Max. Tobi Romeo, Fly High. Wrócimy też do nowości, bo jest tutaj świeży bit od projektu Offenbach.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Dopóki się nie znudzisz. No z nami to na pewno nie, niezbyt szybko. Miu Izalia w RMF Max. A kto z was już myśli o łóżeczku, no to pamiętajcie, żeby tam nie było za ciepło. No to akurat w te chłodniejsze wrześniowe wieczory proszę nie odkręcać jeszcze koloryferów, jeśli już u was działają. Bo co się okazuje, że chłodniejsza sypialnia zwykle sprzyja zasypianiu, bo temperatura naszego ciała naturalnie spada przed snem. Dlatego jesienne noce mogą być dla części osób bardziej komfortowe niż te upalne. No ja tak mam. Chyba lepiej śpi się teraz, niż kiedy mieliśmy 30 stopni plus, prawda? A na te chłodniejsze jesienne wieczory nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca projekt Offenbach. Do tego tańczymy. Four to the floor.
1: To jest nowość RMF.

0: Touch.
1: Hot to Touch to Felix Jen, wieczorowo w RMF Max, a ja mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie lubią jesieni. Zawsze można się jakoś pocieszać, słuchajcie, do końca roku, wiadomo, mamy 100 dni, ale za 3 miesiące dni znów zaczną się powoli wydłużać. Czyli od dzisiaj można już oficjalnie odliczać do powrotu światła. No trzeba się jakoś pocieszyć. A teraz numer, którego słuchaliśmy, gdy mieliśmy trochę więcej światła, wakacyjny hicier w RMF Max, Bauza, ich Magnetic.

0: że lato mamy już za nami, tak jak w tym numerze na ostatni dzień lata Gibbs, Ego i Formani, ale spokojnie, jesienią też będzie bardzo przebojowo i bardzo miło, obiecuję. Przemek Grybowski, dziękuję wam za obecność dzisiaj, zapraszam także we wtorek, a słyszymy się, co ja mówię, w środę, jutro środa przecież, jakby co. Słyszymy się w środę od 18, a od 20 nowe wydanie Listy Hop Benz. Jeszcze możecie głosować na rmfmax.pl. Cześć!
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
1: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowałem